0: Oh mamma mia, tosse mamma mia, oh, oh mamma mia.
1: Ja, det er stærkt.
2: Mamma mia,
1: tosse
2: mamma mia, oh, mamma mia.